mbe nkosini wa dioni kele atu mfoka zei la lele nkosi ayikela angu tiyo kwenze jani lengma tika malaki kuluma nga yonke leono njobi senzeka ake kumto kufanila paka misati kiyo fiki ingilozo zesibili kona ati kona zonke asifu ndesikubeke lengma mkubwa mati eno mina chova mkukugi ngano konina matutana kacha gobe